0: Ego, emfasira ya yura ema gyorobereze mo na Airtel Money. Kuruka hakusasure msoro, endaga muntu, laisesa biznesi. Kweka faini ze motoka, oba ikizikio na ikio kwetaga kusasura. Kikule na wangu, owe gendeleza, kani mungeri eku kwangira. Kosa My Airtel app, oba, megasta, emu, manana, itano, msanju, hash. Osasule msalizo vyawe, ibia yura e, mwangu. Airtel Money ne kura wangu, ne yesigika, kandi teine nsaru. Airtel Money ne hundira mateka ga Bank of Uganda, amateka nebiragironi hundirwa.
1: Mukiara, Mukiara, biki ya bibi ukusere.

gonzebwa. Humuze bitekerezo byawe. Nutangiwe mkaya mafuta. Huliriza Spice Farm.

gonzebwa. Humuze bitekerezo byawe. Nutangiwe mkaya mafuta. Huliriza Spice Farm.